jak gwiazdy dzwoni. Peniski dojdą, a człowiek zostanę sam. A to ten przypad, ja na świecie tebe mam. Yo, jedź! Dominik Kręcz, pozadzi Maugli. Když v kapse stovku mám, hned nevím o ní. A potom jenom naslouchám, jak hvězdy zvoní.